0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.
2: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.

0: publicznej, aby stopleni kolektywał białoruskiej nacjonalnej mniejszości w Polsce. Koncerty finansowane podlaskim województwem i subsydiami ministra unutranych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białostok. Radio Racja. Telebaczenie Podlasia. Kabelne telebaczenie Hajnałka. Zapraszamy.
1: Это была реклама.

6 chwilin zostaje do 16 godziny u Polski i 7 ty u Białorusi, a to znaczy, że to Barela Jełska ja gotowa ja już od nowa wypusku na winał. Ale trzeba ją jeszcze poczekać. Ja tylko zaanonsuję już to. Będzie mi szynszym ab tym, że u Białoruś znowu zalecił dron, że białoruskie autochonszczyki zmogą znowu wystupać pod dzierżawnym ściachem, a Białorusy zmogą otrzymywać czasowy dokument zamierznika u Bułgarii. 5,5 chwiliny i tych nawinał będzie bolsz.

U pierwszej godziny obiecałem wam, że rozpowiedzę krychu pra światy, jaki ja zautra budu. Osobliwa tym, jaki ja żywu w Polsce, będzie tak sama niekolki informacji, wielmi konkretnych. Świata Maci Bożej Zielnej, a dokładniej u niebałziacie Najświeciejszej Dziewy Maryi, zjawlajce światam Ryma Katolickiego Kościoła, jednym z samych starożytnych świateł, jako je biorę swój paczatak jeszcze u 5 stochodzi. U odpowiedności z zakonem, a 18 studzienia 1951 roku, a w niepracownych dniach, u niebałziacie Najświeciejszej Dziewy Maryi 15 żniwnia zjawlajce dzierżawnym światam. Heta oznaczaje, że zautra kramy, ofisy, dzierżawne ustanowy nie pracują. Zrozumiela, heta sobota i dzierżawne ustanowy i tak by nie pracowali. Ale pamiętajcie, że zautra nie pracuje bolszaść chramał. Bolszaść kramał. U niebałziacie Najświeciejszej Dziewy Maryi, u Ryma Katolickim Kościole, zjawlajca obowiązkowym światam. Heta oznaczaje, że u hety dzień katoliki obowiązany udzielniczać u światoj i mszy. Ale 15 żniwnia u Polszczy heta tak sama dzień Wojska Polska. Jano, heta... Hety dzień był zasnowany u pamięć warszawskiej bitwy. Ja je tak samo nazywają cudem na Wiśle. Heta była pieromożna bitwa u 1920 godzie podczas polsko-bolszawickiej wojny. Warszawska bitwa wyznaczyła niezależność Polszy i zerwała plany rozpowszechniania rewolucji na zachodnią Europę. Oficyjna nazwa heta świata, świata uzbrojonych sił Polszczy, jano było uwiedziona aktem Sejma od 30 lipienia 1992 roku.

ścieżki zastaniece odmianie. Biegczy, biegczy, biegczy, a na samym dnie wiatr cicha szepcze, niemożliwa odmianie. Biegczy, biegczy, biegczy, biegczy.

Skazał ja wam, urzesioniarz, to zautro Polszcza odznaczajca Dzień Wojska Polska, a zwiaza naheta spamiać o prawarszawsku bitwu, jaka ja czasta nazywajca Cudam na Wiśle. Heta była pieramożna bitwa u 1920 hodzie podczas Polska bolszewickiej wojny, jaka ja praciachwala się z 12 po 25 żniunia. Ale uspominaju heta,

Ale tak samo z drugiego boku u sowieckiej armii, u czerwonej armii pod komandowaniem Michaila Tuchaczewskiego służyła szmat soldatów z białoruskich ziemlał, jakie byli mobilizowane sowieckiej władzy. Także to jeszcze taki jeden dowoli tragiczny period u życi Białorusów. I może niechaj następna pieśnia, jaką zaśpiewaje Lewon Wolski, nazywa się Białoruska trauma. Jaka?

0: Радио Рация. Рация.
1: Уже только 10-9 хвилин остается до конца дня с Рация и до 18 годины. I u tych, że 18 godzin nawiedaje studiu znów Wala Lajewska ja z nowinami. A ja na dnu chcę zwiarnąć tylko uwagę już ciepier. Ukraińskie monitoringy via kanały powiadamiają, że w Białorusi znów zapracowali retranslatory, jakie wykorzystują dla kierowania rosyjskimi dronami kamikadze. Typu szachiet.

Dziewczyny Ewa Czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki.